know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra, od pierwszej w nocy do piątej, w województwie mazowieckim na S2 między węzłem Puławska a Wilanów obowiązują ograniczenia na odcinku drogi nr 472. Równolegle na budowie S1 przy węźle Kosztowy Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. W tej okolicy na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na S8E. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy z 15 na 16 lipca Kijów został ostrzelany rakietami balistycznymi przez Rosję, co spowodowało eksplozję w stolicy Ukrainy. Siły powietrzne Ukrainy ogłosiły alarm przeciwlotniczy, a szef administracji wojskowej Kijowa, Tymur Tkaczenko, wezwał mieszkańców do szukania schronienia. Alarm dotyczy również innych regionów Ukrainy. Działania te wskazują na rosnące zagrożenie w związku z sytuacją wojenną. Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej, IHF, zezwoliła reprezentacjom Rosji i Białorusi na udział w międzynarodowych zawodach, co oznacza koniec zakazu, który obowiązywał od 4 marca 2022 roku. Powrót sportowców może nastąpić w najbliższym czasie, a IHF nie wprowadza dodatkowych wymogów kwalifikacyjnych poza przestrzeganiem Światowego Kodeksu Antydopingowego. Rada IHF podjęła działania w celu reintegracji, a młodzieżowe reprezentacje tych krajów mogą już organizować mecze towarzyskie. Jednocześnie IHF podkreśla swoją solidarność z Ukrainą oraz potępia wojnę i jej skutki. Pełny powrót reprezentacji może wymagać okresu przejściowego, związanym z kalendarzem rozgrywek międzynarodowych. Serhij Korecki został wskazany przez Wołodymyra Zełenskiego jako kandydat na premiera Ukrainy. Prezydent podkreślił, że Korecki jest najlepiej przygotowaną osobą do tej roli, zwłaszcza w kontekście przygotowań do zimy. Ukraińskie media informują, że Korecki spotkał się już ze wszystkimi frakcjami parlamentarnymi. Dymisja dotychczasowej premier Julii Sfirydenko została zatwierdzona przez parlament, a nowy premier będzie odpowiedzialny za zarządzanie sytuacją w kraju w obliczu rosyjskich ataków. Zełenski zapowiedział również rozmowę z obecnym ministrem obrony przed spotkaniem ze swoją partią. Polska drużyna siatkarska odnosi pewne zwycięstwo nad Bułgarią w Lidze Narodów, wygrywając 3-0. W meczu, który odbył się w Chicago, Polacy kontrolowali przebieg każdego seta, a najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Bołądź, uzyskując ich 13. Bartłomiej Lemański dodał 11 punktów, w tym 5 asów serwisowych. Kolejnymi rywalami Polaków będą drużyny Francji i Stanów Zjednoczonych. Eksperci Peter Raff i Ulrich Speck wskazali, że Polska powinna zająć miejsce w grupie 20, co odzwierciedla jej dynamiczny rozwój gospodarczy oraz rolę w Europie. Podkreślili, że polska gospodarka podwoiła swoje PKB w ciągu 2 dekad, a według prognoz w 2028 roku znajdzie się w pierwszej 20 na świecie. Autorzy zwrócili uwagę na 3 argumenty wspierające polską kandydaturę, w tym innowacyjność oraz znaczenie w obszarze obronności. W kontekście tegorocznego szczytu Stany Zjednoczone zaprosiły Polskę do udziału, rezygnując z miejsca dla RPA. Eksperci zauważyli, że stałe włączenie Polski do G20 byłoby uznaniem jej zasłużonej pozycji wśród czołowych gospodarek świata. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.
1: Light of my life is going out tonight as the sun sinks in the west.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Kardynał Zuppi, wysłannik papieża Franciszka, odwiedził Ukrainę, gdzie modlił się w Kijowie o sprawiedliwy pokój dla kraju. Podczas obchodów Dnia Ukraińskiej Państwowości uczestniczył w misji humanitarnej, której celem jest m.in. wymiana jeńców oraz pomoc w zwrocie porwanych dzieci. W obozie Zachit 1 w obwodzie lwowskim spotkał się z jeńcami, przekazując im wiadomość o modlitwie papieża za pokój oraz drobne prezenty. Kardynał Zuppi rozmawiał z niektórymi z nich w językach obcych, a ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej podkreślił, że obóz spełnia międzynarodowe standardy. W Lwowie hierarcha spotkał się również z przedstawicielami katolickiej społeczności i uchodźcami wojennymi. Policja w Swarzędzu opanowała sytuację na stacji paliw, gdzie jeden z kierowców zgłosił dziwnie wyglądające kable pod swoim samochodem. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zdecydowali o ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków i zamknięciu drogi krajowej numer 92. Akcja trwała do godziny 19, kiedy to potwierdzono, że w pojeździe nie znaleziono ładunku wybuchowego, lecz zabezpieczono nietypowe urządzenie elektryczne. Policja prowadzi dalsze śledztwo w celu ustalenia pochodzenia urządzenia oraz intencji jego instalacji. Ruch pociągów oraz samochodów został przywrócony po zakończeniu akcji. W warszawskim zoo doszło do incydentu, w którym jeden z odwiedzających obrzucił goryla Aziziego przedmiotami, a inni próbowali go dokarmiać. W odpowiedzi na te działania opiekunowie musieli tymczasowo zamknąć wybieg zewnętrzny, aby zapewnić zwierzęciu bezpieczeństwo. Placówka podkreśla, że takie zachowania są nieodpowiednie i mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych zwierząt. Warszawskie zoo apeluje do gości o przestrzeganie regulaminu, który zabrania dokarmiania i rzucania przedmiotami na wybiegi. Polscy turyści przeżyli chwilę grozy w Chorwacji, gdy ich dmuchana łódź zaczęła tonąć w okolicy Plocze. Akcja ratunkowa, która rozpoczęła się po godzinie 21, była utrudniona przez ograniczoną widoczność na morzu. Na szczęście ratownicy odnalezieli czteroosobową rodzinę na brzegu, a nikt nie odniósł obrażeń. Po udzieleniu pomocy turyści odmówili poddania się badaniom, a przyczyna wypadku nie została ustalona. Łódź nie stanowiła zagrożenia dla ruchu morskiego. Toronto znalazło się na pierwszym miejscu światowego rankingu miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, osiągając indeks zanieczyszczenia wynoszący 182. Pożary w północno-zachodniej części prowincji Ontario są przyczyną silnego zanieczyszczenia, które może utrzymać się nad miastem do czwartku. Meteorolodzy ostrzegają, że wysokie stężenie zanieczyszczenia powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia, zalecając ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz. W Ontario panują również upały z temperaturą odczuwalną wynoszącą około 45 stopni Celsjusza. W związku z zagrożeniem pożarowym władze wydały nakazy ewakuacji dla kilku miejscowości oraz rdzennych społeczności. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Really good news.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iran uwolnił amerykańską obywatelkę, która była przetrzymywana od grudnia 2024 roku. Prezydent Donald Trump potwierdził informacje w mediach społecznościowych, wyrażając uznanie dla gestu Teheranu. Tożsamość uwolnionej osoby oraz okoliczności jej zatrzymania nie zostały ujawnione. W kwietniu 2026 roku w irańskich więzieniach pozostawało co najmniej 6 osób ze Stanów Zjednoczonych. Uwolnienie miało miejsce w kontekście rosnącego napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ukraińcy organizują protesty w odpowiedzi na zwolnienie ministra obrony Michała Fedorowa przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Niezadowolenie społeczeństwa wynika z braku jasnych przyczyn tej decyzji. Protest zaplanowano na czwartek, przed głosowaniem parlamentu w sprawie nowego składu rządu. Eksperci ostrzegają, że zmiany w rządzie mogą zakłócić kluczowe reformy wojskowe w czasie trwającej wojny z Rosją. Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych odniósł się do decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości, która zakazuje członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach o charakterze politycznym. Były premier podkreślił, że celem jego stowarzyszenia Rozwój Plus jest prowadzenie debat o przyszłości Polski oraz przedstawianie konkretnych rozwiązań. Morawiecki zaznaczył, że obecnie istnieje unikalna szansa na budowę nowoczesnej i ambitnej Polski, a także podkreślił potrzebę otwarcia na różne grupy społeczne. Rzecznik PiS Rafał Bochenek wyjaśnił, że uchwała ma na celu zachowanie jedności ideowej i organizacyjnej partii. Członkowie PiS, którzy są związani z zakazanymi organizacjami, mają 7 dni na zaprzestanie działalności w tych podmiotach. Podczas prac ekshumacyjnych w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, CEO potwierdziły wcześniejsze badania. Instytut Pamięci Narodowej planuje kontynuować pracę do 7 sierpnia, a minister kultury zaznaczyła, że obecne działania są częścią długotrwałych badań w tym rejonie. W poniedziałek wręczono noty identyfikacyjne rodzinom 8 ofiar z Puźnik, które udało się zidentyfikować na podstawie badań genetycznych. Minister Cienkowska zapowiedziała również dalsze poszukiwania szczątków żołnierzy Wojska Polskiego w Hucisku oraz prace ekshumacyjne w Ugłach. Prace na Wołyniu są realizowane z zachowaniem ścisłych procedur bezpieczeństwa, w tym współpracy z saperami. Spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej rozpoczęło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Wśród obecnych byli minister zdrowia oraz minister sprawiedliwości, choć wielu znanych polityków Koalicji Obywatelskiej nie przybyło. Premier Tusk zapowiedział, że każdy usłyszy to, na co zasługuje. CEO sugeruje, że spotkanie może mieć mobilizujący i dyscyplinujący charakter. Tematem rozmów będą m.in. plany na nadchodzące wybory parlamentarne oraz kwestie związane z reformą ochrony zdrowia. Parlamentarzyści oczekują, że premier poruszy także sprawy dotyczące uprzywilejowania polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: This is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Szczecinie dzisiaj temperatura wyniesie 28 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna osiągnie 31 stopni. Niebo będzie lekko zachmurzone, z zachmurzeniem wynoszącym 11%, a wiatr powieje z prędkością 30 metrów na sekundę. Prognozy nie przewidują opadów deszczu. CO oznacza, że mieszkańcy

0: mogą liczyć na suchy dzień. Wschód słońca nastąpi o godzinie 4:53, a zachód o godzinie 21:22. W najbliższych dniach prognozowany jest wzrost temperatury oraz przelotne opady deszczu. Amerykańskie siły zbrojne drugi raz tego samego dnia przeprowadziły ataki na Iran, koncentrując się na centrach dowodzenia, systemach obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturze związanej z pociskami rakietowymi i dronami. Operacje miały na celu ograniczenie możliwości Iranu do zagrażania statkom handlowym w cieśninie Ormaz. Tego dnia amerykańskie wojsko przeprowadziło także operacje przeciwko stanowiskom obrony wybrzeża na wyspie Wielki Tump. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że działania wojskowe będą kontynuowane do momentu osiągnięcia porozumienia z Teheranem, a także zagroził atakami na irańskie elektrownie i mosty. W tym samym czasie Iran zgodził się na opuszczenie kraju przez obywatelkę Stanów Zjednoczonych, przetrzymywaną od 2024 roku. Główny negocjator Iranu Mohammad Bagheh Ghalibaf zadeklarował, że Teheran nie ma powodów, by respektować wstępne porozumienie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie przynosi ono korzyści Iranowi. W swoim przemówieniu podkreślił, że konflikt zbrojny ze Stanami Zjednoczonymi ma fundamentalne znaczenie dla przetrwania państwa, a Iran musi być przygotowany zarówno do negocjacji, jak i do wojny. W ostatnich dniach doszło do kolejnych ataków amerykańskich na irańskie cele, w tym bombardowania centrów dowodzenia oraz unieruchomienia tankowca próbującego przełamać blokadę irańskich portów. Blokada została przywrócona przez Stany Zjednoczone, co zaostrzyło sytuację w regionie. W Łodzi prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego gwałtu, w wyniku którego zmarła 30-letnia Anna. Kobieta trafiła do szpitala, jednak lekarzom nie udało się jej uratować. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 lipca, gdy Anna i jej znajoma spotkały się w mieszkaniu ojca podejrzanego, 60-letniego Romana K. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii oraz roli mężczyzny w tym zdarzeniu. Prezydium Prawa i Sprawiedliwości przyjęło uchwałę, która zobowiązuje członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń i fundacji o charakterze politycznym. Premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, a po spotkaniu minister sportu i turystyki zaznaczył, że odbyły się rozmowy motywacyjne. Reprezentacja Argentyny awansowała do finału Mistrzostw Świata, pokonując Anglię 2-1 w półfinale. W niedzielę Argentyna zmierzy się z Hiszpanią o mistrzowski tytuł. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inna budowa węzła Kosztowy Bielsko-Biała wymusza ruch dwukierunkowy jezdnią prawą od Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożenie na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Równolegle na DK35 rozbudowa ronda łączy drogi krajowe 35 i 35A z łącznikiem węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Peter Szijjártó, były minister spraw zagranicznych Węgier, zrezygnował z mandatu poselskiego, aby dołączyć do chińskiej firmy BYD, producenta samochodów elektrycznych. Premier Węgier Peter Magyar skrytykował tę decyzję, twierdząc, że kluczowi politycy partii Fidesz opuszczają tonący okręt. Magyar ocenił, że Fidesz zmierza ku politycznej zagładzie, porównując ją do ugrupowań z lat 90. Szijjártó został również oskarżony o działanie w interesie obcych podmiotów, w tym o negocjowanie dotacji państwowych. Podczas trzygodzinnego spotkania z klubem Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk ocenił Prawo i Sprawiedliwość jako partię schodzącą ze sceny politycznej. Zauważył, że większym zagrożeniem dla koalicji są radykalne ugrupowania prawicy, takie jak Konfederacja. Tusk podkreślił potrzebę lojalności Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz zwrócił uwagę na potencjalne zagrożenie ze strony Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zapowiedział również zwiększenie swojej aktywności w kampanii wyborczej, aby promować działania rządu. Wojsko Stanów Zjednoczonych zaatakowało tankowiec MT Belme, który próbował przełamać blokadę irańskich portów. Jednostka, płynąca pod banderą Curacao, zignorowała powtarzane ostrzeżenia i zmierzała do portu na wyspie Chark. Atak przeprowadzono za pomocą pocisków Hellfire, co uniemożliwiło dalszy kurs statku. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych zapowiedziało kolejne

0: Kolejne ataki na cele w Iranie, mające na celu ograniczenie zagrożeń dla marynarzy. Większość Polaków, bo aż 54,9%, nie wierzy, że Mateusz Morawiecki ponownie obejmie stanowisko premiera. Zaledwie 24% respondentów ocenia jego powrót jako możliwy, a 21,1% nie ma zdania. Wśród mężczyzn optymizm co do jego szans na powrót jest wyższy niż wśród kobiet. Największe wsparcie dla Morawieckiego pochodzi od osób w wieku od 35 do 49 lat oraz młodzieży do 24 roku życia. Sondaż został przeprowadzony 15 lipca 2026 roku na próbie 804 dorosłych Polaków. W Szczecinie temperatura dzisiaj wyniesie 28 stopni Celsjusza, a odczuwalna osiągnie 31 stopni. Niebo będzie zachmurzone w 11%, a wiatr powieje z prędkością 30 metrów na sekundę. Prognozy nie przewidują opadów deszczu, CEO oznacza brak deszczu, gradu i śniegu. W ciągu najbliższych dni prognozowany jest wzrost temperatury oraz przelotne opady deszczu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Roto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 rano w województwie mazowieckim na S8 między Wyszkowem a Radzyminem kierowcy napotykają utrudnienia na odcinku drogi numer 497. Na budowie S1 węzeł Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Również na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A wraz z łącznikiem węzła Kobierzyce na S8E. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W środę po południu na plaży między Mielnem a Mielenkiem doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 11-letnia dziewczynka utknęła blisko falochronu podczas zabawy w morzu. Na pomoc ruszyli plażowicze, w tym mama dziewczynki, a trzech mężczyzn pomogło wydostać ją z wody. Obie zostały przewiezione na obserwację do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, jednak nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ratownicy ponownie podkreślają niebezpieczeństwo związane z falochronami. Ponad połowa Polaków, dokładnie 52,2%, popiera dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Jednocześnie 45,2% badanych jest przeciwnych kontynuacji pomocy, co stanowi wyraźny spadek w porównaniu do końca 2022 roku, kiedy to poparcie wynosiło 77,5%. Wśród zwolenników pomocy dominują wyborcy koalicji rządowej, z których 86% opowiada się za wsparciem. Sondaż ukazuje także polaryzację opinii z 22,6% zdecydowanych zwolenników oraz 23,7% przeciwników. Przemysław Czarnek zasugerował, że Polska powinna zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń oraz odbudowy Ukrainy. CEO spotkało się z krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wypowiedzi Czarnka zostaną wyjaśnione przez kierownictwo partii. Włodzimierz Czarzasty określił słowa Czarnka jako głupie i podkreślił, że ich realizacja mogłaby zagrozić bezpieczeństwu Polski. Dodał, że Kaczyński ośmieszył Czarnka.

0: Czarnka, który powinien być szanowany jako potencjalny kandydat na premiera. Czarnek był również nieobecny w Sejmie, co zdaniem Czarzastego świadczy o jego trudności w pogodzeniu się z rolą byłego kandydata na premiera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał podwójne ostrzeżenia przed burzami i upałami w wielu regionach Polski. Burze mogą wystąpić głównie na południu, zachodzie i w centrum kraju, z prawdopodobieństwem 70%. Oczekiwane są silne opady deszczu, porywy wiatru oraz grad. Od dzisiaj do piątku przewiduje się upały z maksymalnymi temperaturami osiągającymi od 30 do 32 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują do godzin wieczornych, a prognozy wskazują na możliwość rozszerzenia ostrzeżeń na inne obszary kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera, co ma związek z przygotowaniami do nadchodzącego okresu zimowego. Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, zastąpi Julię Sfyrydenko, której dymisję parlament zatwierdził we wtorek. Zełenski ogłosił również, że dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow nie zostanie zgłoszony do nowego rządu z powodu konfliktu z naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy generałem Oleksandrem Syrskim. Fedorow potwierdził swoją dymisję, a w jego miejsce na ministra obrony ma być zgłoszony Ihor Kłymenko, obecny minister spraw wewnętrznych. Fedorow zapowiedział, że nadal będzie działał na rzecz Ukrainy, mimo że pozostanie bez formalnego stanowiska. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Europa jest silnie uzależniona od importu surowców krytycznych, co hamuje rozwój przemysłu. Zaledwie 4 z 27 surowców Unii Europejskiej mają powyżej 5% udziału w globalnym wydobyciu, a 9 nie jest wydobywanych w ogóle. Nowe projekty wydobywcze są w toku, jednak brak centralnego monitorowania utrudnia ich śledzenie. Badanie niemieckiego Instytutu IFO wskazuje na długotrwały proces zmniejszania zależności od importu, a wzrost mocy rafineryjnych nie rozwiązuje problemu w całości. Kluczowe surowce, takie jak grafit naturalny, nikiel, mangan i kobalt, są niezbędne dla produkcji akumulatorów litowo-jonowych oraz dla rozwoju samochodów elektrycznych. Chiński koncern motoryzacyjny BYD zaczyna dominować na rynkach motoryzacyjnych, co stanowi zagrożenie dla zachodnich firm. W 2025 roku BYD sprzedał 4 600 000 pojazdów, wyprzedzając Teslę. Ekspansja firmy obejmuje rozwijanie sieci dealerskich w Kanadzie i Meksyku, co ma ułatwić wejście na rynek Stanów Zjednoczonych. Zachodnie rynki, w tym Unia Europejska, nie są wystarczająco zjednoczone w obronie przed chińską ofensywą. Ambasador Ukrainy, Wasyl Bodnar, potępił brutalne pobicie, które doprowadziło do śmierci mężczyzny w Bytowie. 3 Ukraińców zostało zatrzymanych w związku z tym zdarzeniem, które miało miejsce 9 lipca 2026 roku. Ambasador wyraził współczucie dla rodziny zmarłego i podkreślił, że przestępcy muszą ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku również wyraził oburzenie i stanowczo potępił wszelkie przejawy przemocy. Stany Zjednoczone planują rozszerzyć działania przeciwko lewicowemu terroryzmowi, organizując w Waszyngtonie spotkanie ministerialne, w którym wezmą udział przedstawiciele Polski, Francji, Grecji, Izraela oraz krajów bałtyckich. Celem wydarzenia jest koordynacja działań antyterrorystycznych oraz ocena zagrożeń związanych z radykalną lewicą, w tym uznanie Antify za krajową organizację terrorystyczną. Spotkanie poprowadzi sekretarz stanu Marco Rubio, a w jego ramach przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem administracji oraz sektora prywatnego. 30-letnia Anna zmarła w szpitalu po brutalnym gwałcie, do którego doszło w Łodzi. Podejrzany o przestępstwo, 60-letni Roman K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty wykorzystania stanu bezradności oraz gwałtu. Prokuratura prowadzi śledztwo, a dodatkowe badania mają na celu ustalenie przyczyny śmierci kobiety. Roman K. ma wcześniejsze wyroki, jednak nie za przestępstwa seksualne. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Produkcja kaptagonu w Syrii, pochodnej amfetaminy, wzrosła, przekształcając kraj w centrum handlu narkotykowego. Koszt wyprodukowania jednej tabletki wynosi kilka centów, a na czarnym rynku w Arabii Saudyjskiej sprzedawana jest za $25. Syryjskie władze konfiskują znaczne ilości tej substancji, jednak produkcja nadal trwa, szczególnie w regionie Suwejdy. Wzrost popytu na kaptagon prowadzi do decentralizacji handlu narkotykowego w regionie, a jego użytkownicy obejmują zarówno ubogich pracowników, jak i elitę Zatoki Perskiej. Mimo działań władz, handel tym narkotykiem przynosi miliardowe zyski. Ukraina przeprowadziła atak na bazę lotniczą Engels 2, kluczową dla rosyjskich operacji wojskowych, znajdującą się w pobliżu Saratowa. W wyniku ataku doszło do eksplozji, jednak źródła nie podają informacji o stratach wśród rosyjskich sił. Baza stacjonuje bombowce, takie jak Tu-22M, Tu-95 i Tu-160, a ich zniszczenie mogłoby być istotnym osiągnięciem dla Ukrainy. Nagrania i zdjęcia z eksplozji pojawiły się w mediach społecznościowych. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski odniósł się do kwestii przynależności Polski do koalicji antybalistycznej, podkreślając, że Ukraina nie wyraziła negatywnej opinii na temat udziału Polski w tym sojuszu. W rozmowie w programie Onet Rano zaznaczył, że Ukraińcy nie mogli powiedzieć nie, CO sugeruje brak formalnego sprzeciwu. Wiceminister nie podał jednak szczegółowych informacji na temat dalszych kroków w tej sprawie. Protesty w Kijowie i Lwowie wybuchły po dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy, głównie młodzi ludzie, domagają się reform w armii i krytykują brak wyjaśnienia decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na transparentach pojawiają się hasła takie jak system gnije, gdy nie wprowadza zmian, oraz hańba. Demonstracje odbywają się w kontekście zarzutów o korupcję i brak wsparcia dla żołnierzy. Protestujący apelują o zmiany w systemie wojskowym. Partia Demokratyczna w amerykańskiej Izbie Reprezentantów po raz pierwszy zdecydowaną większością głosów opowiedziała się za wstrzymaniem pomocy dla Izraela. W głosowaniu odrzucono poprawkę, która miała na celu całkowite skreślenie wsparcia, a 314 kongresmenów było przeciwko. Wśród demokratów 103 kongresmenów wsparło wstrzymanie pomocy, CO wskazuje na istotną zmianę w postawach tej partii. Lider demokratów, Hakim Jeffries, zasugerował, że przyszłe wsparcie powinno być uzależnione od przestrzegania praw Palestyńczyków. Badania wskazują, że 74% wyborców partii demokratycznej sprzeciwia się dalszej pomocy dla Izraela. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Listening to hits of three generations on DHT Radio.
2: Let's go.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Auschwitz zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii, który usłyszał zarzut propagowania nazizmu. Mężczyzna podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęcia wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. CO zostało zarejestrowane przez jego znajomego. Policja zabezpieczyła telefon komórkowy jako materiał dowodowy, a podejrzany przyznał się do winy i dobrowolnie zgodził się na karę grzywny w wysokości 2000 zł. O sprawie poinformowano prokuraturę rejonową w Oświęcimiu, a za propagowanie nazizmu grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Michajło Fedorow został odwołany ze stanowiska ministra obrony Ukrainy w związku z trwającą rekonstrukcją rządu, co spowodowane zostało konfliktem z generałem syrskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że nie może pozwolić na spory między Ministerstwem Obrony a armią w czasie wojny. Fedorow i Syrski mieli różne podejścia do współpracy, co prowadziło do napięć. Zełenski dostrzegł potrzebę zmian w obu instytucjach, ale podkreślił, że nie można ich wprowadzać jednocześnie. Projekt budowy luksusowego kompleksu na wyspie Sazan w Albanii, realizowany przez Jareda Kushnera i Ivankę Trump, napotyka znaczący opór społeczny. Tysiące mieszkańców Tiran protestują przeciwko budowie na obszarach chronionych, CO narusza lokalne przepisy. Wartość projektu szacowana na co najmniej 1 miliard 400 milionów dolarów budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście zaostrzonych zasad ochrony środowiska. Dalszy rozwój sytuacji może być uzależniony od proeuropejskich ambicji Albanii oraz napięć politycznych z rządem. Rosjanie coraz chętniej inwestują w zagraniczne paszporty, aby ominąć unijne przepisy. Wzrost popytu dotyczy paszportów z Vanuatu oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, które można uzyskać w ciągu 2 do 4 miesięcy. Paszport Vanuatu kosztuje od 170 do 200 tysięcy dolarów i umożliwia bezwizowy dostęp do 90 krajów, natomiast paszport z Wysp Świętego Tomasza kosztuje 90 tysięcy dolarów i otwiera drzwi do 60 krajów. Te dokumenty nie zapewniają swobodnego dostępu do Unii Europejskiej ani Stanów Zjednoczonych, ale mogą ułatwić uzyskanie wiz długoterminowych. Polska wkrótce doświadczy znaczącego ochłodzenia, które nastąpi po krótkim powrocie upałów. W weekend temperatura wzrośnie do 20 do 28 stopni Celsjusza, jednak w przyszłym tygodniu spadnie poniżej 20 stopni, osiągając lokalnie jedynie 8 do 10 stopni Celsjusza w nocy. Prognozy wskazują na deszcze, burze oraz większe zachmurzenie przez większość tygodnia. Warunki pogodowe w Polsce mają być chłodniejsze niż w Europie Zachodniej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraina obawia się, że po śmierci senatora Lindseya Grahama, zwolennika twardej polityki wobec Rosji, jej relacje z rządem Stanów Zjednoczonych mogą ulec pogorszeniu. Graham był kluczowy w negocjacjach dotyczących pomocy wojskowej i sankcji wobec Rosji, co stawia pod znakiem zapytania dalsze wsparcie dla Ukrainy. Obawy dotyczą także braku mocnych sojuszników w Kongresie, co może wpłynąć na skuteczność presji na Rosję oraz realizację planów wsparcia. Ukraina i jej sojusznicy mają nadzieję na utrzymanie poparcia w Waszyngtonie, mimo że przyszłość polityki Stany Zjednoczone wobec Ukrainy jest niepewna. W związku z tym, niektórzy w Kijowie rozważają różne scenariusze dotyczące możliwych działań Białego Domu.

Maastricht, jak i zaapelował do Mateusza Morawieckiego o podporządkowanie się decyzjom Prawa i Sprawiedliwości, które zakazują członkom partii działalności w innych organizacjach o charakterze politycznym. Jak i podkreślił, że Morawiecki dysponuje odpowiednimi narzędziami w ramach PiS do realizacji swoich idei. Wcześniej Morawiecki ogłosił utworzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co wywołało kontrowersje w partii. Europoseł wyraził nadzieję na poprawę sytuacji PiS w sondażach i powrót do władzy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sposób powołania sędziów może wpływać na ich niezawisłość i bezstronność. Wyrok odnosi się do wątpliwości dotyczących wpływu innych władz na nominacje sędziowskie, a szczególnie dotyczy sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa po 2018 roku. Rzeczniczka TSUE stwierdziła, że skład mieszany w polskim Sądzie Najwyższym nie spełnia wymogów niezawisłego sądu. Sprawa została zainicjowana przez sędziego Waldemara Żurka. Serhii Korecki został nowym premierem Ukrainy, zastępując Julię Swyrydenko, a jego nominację poparło 289 posłów w ukraińskim parlamencie. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Korecki jest najlepiej przygotowaną osobą do objęcia tej funkcji. Głównym zadaniem nowego premiera będzie przygotowanie kraju do nadchodzącej zimy, szczególnie po trudnej sytuacji energetycznej z poprzedniego roku. Korecki wcześniej pełnił funkcję prezesa spółki Naftohaz. Holding rolniczy Drużba Narodów, największy producent mięsa na Krymie, wstrzymał działalność zakładu przetwórstwa mięsnego we wsi Petriwka. Decyzja o zamknięciu zakładu, która nie została oficjalnie ogłoszona, została podjęta z powodu wysokich kosztów paliwa, problemów logistycznych oraz braku prądu trwającego od miesiąca. Zakład ten był kluczowym producentem wieprzowiny, kurczaków i kiełbas na Półwyspie, a jego przychody w 2025 roku wyniosły 1 miliard 590 milionów rubli. Wstrzymanie działalności wpłynęło na rynek mięsny, prowadząc do wzrostu cen i ograniczenia asortymentu w sklepach. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: aktualności Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kraje Unii Europejskiej nie osiągnęły porozumienia w sprawie nowego pakietu sankcji wobec Rosji, co skutkuje przedłużeniem limitu cenowego na rosyjską ropę do 23 lipca. Limit pozostaje na poziomie $44.10 za baryłkę, a jego ewentualne nieprzedłużenie mogłoby przynieść Rosji dodatkowe zyski. Problemy z osiągnięciem jednomyślności w sprawie sankcji wynikają z sprzeciwu niektórych krajów, w tym Austrii i Grecji. Nowe zmiany w sankcjach mają obejmować dodatkowe wpisy na listę osób oraz nałożenie sankcji na kolejne banki związane z handlem ropą. Mykhajło Fedorow został odwołany z funkcji ministra obrony Ukrainy podczas rekonstrukcji rządu. Ustępujący minister ujawnia, że dążył do zmiany naczelnego dowódcy armii Oleksandra Syrskiego, aby poprawić efektywność Ministerstwa Obrony. Konflikt z generałem dotyczył braku otwartości na propozycje dotyczące asymetrycznego pokonania Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski odmówił zmiany dowództwa, a Fedorow podkreśla, że nie stawiał ultimatum w tej sprawie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował atak na młode Ukrainki w Bielsku-Białej, uznając go za dramatyczne zdarzenie, które może prowadzić do poważnych konsekwencji. Atakujący wykrzykiwał obraźliwe uwagi, co budzi obawy o wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią w Polsce. Żurek podkreślił, że służby zareagowały szybko i skutecznie dzięki wprowadzeniu przez niego odpowiednich systemów. Minister wyraził sprzeciw wobec bagatelizowania przypadków przemocy, co jego zdaniem prowadzi do dalszej agresji oraz potencjalnych samosądów. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych prowadził działania sabotażowe w Polsce. Oskarżony umieszczał na budynkach

oraz miejscach pamięci, takich jak pomnik bohaterów getta warszawskiego, napisy i symbole gloryfikujące ukraińską powstańczą armię. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazała, że mężczyzna działał od listopada 2024 roku do sierpnia 2025 roku, a jego działania miały na celu nawoływanie do nienawiści i pogłębianie antagonizmów między Polakami a Ukraińcami. Oskarżonemu grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Rozmieszczenie jakichkolwiek kontyngentów wojskowych z tzw. koalicji chętnych w Ukrainie jest niedopuszczalne, co oznacza, że Rosja traktowałaby takie jednostki jako uzasadnione cele wojskowe. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa, podkreśliła, że interwencja zagraniczna zwiększyłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Zacharowa zareagowała na plany międzynarodowych manewrów wojskowych zapowiedziane podczas szczytu koalicji w Paryżu, oceniając, że mają one na celu pokazanie siły Warszawy. Dodała, że deklaracje koalicji są sprzeczne z dążeniem do trwałego pokoju i wskazują na dalszą militaryzację konfliktu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. Jego obrończyni Izabela Ławińska zapowiedziała apelację, wskazując na rażącą surowość wyroku. Dodała, że Żak planował zgłosić się do organów ścigania, jednak został zatrzymany w dniu, gdy zamierzał to uczynić. Więcej szczegółów dotyczących sprawy ma zostać podanych wkrótce. Donald Tusk zasugerował, że rządowy projekt ustawy medialnej nie trafi do Sejmu, obawiając się, że prace nad nim mogą przynieść zmiany korzystne dla prezydenta Karola Nawrockiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. W klubie Koalicji Obywatelskiej panują wątpliwości co do możliwości przyjęcia ustawy w jej dotychczasowym kształcie. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury przewiduje m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych oraz zmiany w finansowaniu mediów publicznych. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niepewne. Donald Trump zapowiedział ogłoszenie naprawdę wielkiego newsa dotyczącego uczciwości wyborów w Stanach Zjednoczonych, co budzi obawy wśród członków Partii Republikańskiej. Wystąpienie ma miejsce w kontekście rosnących napięć z Iranem oraz przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Republikanie obawiają się, że poruszenie tematu rzekomych oszustw wyborczych z 2020 roku może zniechęcić umiarkowanych wyborców. W Białym Domu preferowano by rozmowy na temat poprawy sytuacji gospodarczej zamiast kontrowersji związanych z wyborami. Informacje, które zostaną ujawnione w czwartek, mają mobilizować oddolną bazę zwolenników Trumpa przed nadchodzącymi wyborami. Łukasz Żak został skazany na 20 lat pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sąd uznał go za winnego nie tylko wypadku, ale także ucieczki z miejsca zdarzenia oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Oprócz kary więzienia, Żak musi zapłacić dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych, w tym 900 tysięcy złotych dla rodziny zmarłego. W wyniku zderzenia zginął pasażer Forda, a 3 osoby z tego pojazdu oraz 1 z Volkswagena trafiły do szpitala. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku. Na drodze ekspresowej S6 w pobliżu Starych Bielic zachował samochód osobowy, w wyniku czego zginęło 6-letnie

0: 7-letnie dziecko, a dwie dorosłe osoby zostały ranne. Mimo działań ratunkowych dziecko nie przeżyło. Droga w kierunku Koszalina jest zablokowana, a kierowcy są kierowani na objazd przez węzeł Dobre. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło ustawę nadającą status prawny granicy między Francją a Holandią na wyspie Saint-Martin. CO kończy spór trwający niemal 400 lat. Granica, ustalona w 1648 roku, nigdy wcześniej nie została dokładnie wytyczona. CO pozwalało na swobodne przemieszczanie się mieszkańców obu terytoriów. Ostateczne rozwiązanie sporu zostało przyspieszone przez huragan Irma w 2017 roku. Zgoda Królestwa Niderlandów jest teraz wymagana, aby porozumienie mogło wejść w życie. Borys Nadjeżdin, były kandydat na prezydenta Rosji, otrzymał zakaz opuszczania kraju. CO ogłoszono za pośrednictwem serwisu Gosusługi. Polityk uznał tę decyzję za niezgodną z prawem, a wcześniej został zatrzymany za rzekome przedstawienie symboli ekstremistycznych. Nadjeżdin planował wyjazd z Rosji z obawy o aresztowanie, jednak postanowił pozostać w kraju, aby chronić rodzinę. Jego udział w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej jest niepewny z powodu statusu agenta zagranicznego. Niemieckie siły zbrojne wezmą po raz pierwszy udział w francuskich ćwiczeniach nuklearnych POKER, co ma na celu zacieśnienie współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego między Niemcami a Francją. Uzgodnienia dotyczące tej współpracy mają zostać osiągnięte na piątkowym posiedzeniu francusko-niemieckiej Rady Obrony i Bezpieczeństwa. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaznaczył, że kilka krajów europejskich, w tym Niemcy i Polska, zgodziło się na zacieśnienie współpracy w tej dziedzinie. Spotkanie odbywa się w kontekście rosnącej presji ze strony Chin oraz wątpliwości dotyczących zależności od Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia.

0: więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, co stanowi maksymalną karę w tego typu sprawach. Wyrok jest zgodny z wnioskami prokuratury, a prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że to pierwszy taki wyrok w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd wziął pod uwagę różne okoliczności, w tym brak skruchy i przeprosin ze strony Żaka. Proces był emocjonalny, co miało wpływ na atmosferę wśród obecnych na sali. Trzej obywatele Ukrainy zostali zatrzymani w związku z pobiciem polskiej pary w Bytowie, w wyniku którego 36-letni mężczyzna zmarł w szpitalu dwa dni po incydencie. Prokuratura planuje zmienić zarzuty na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, co może skutkować karą do 15 lat pozbawienia wolności. Motywem ataku była kłótnia o kobietę, a nie narodowość sprawców. Wstępna opinia patomorfologa potwierdza, że śmierć mężczyzny nastąpiła wskutek pobicia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do godziny 16 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku między węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód kierunek Wrocław kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem drogi. Objazd został wyznaczony, co może powodować dodatkowe utrudnienia w ruchu. Równocześnie w województwie śląskim na drodze S1 trwa budowa, przez co ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy, a następnie przełożono go na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Dodatkowo na drodze DK35 prowadzone są prace związane z rozbudową ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8, co również wpływa na płynność ruchu. Zachęcamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Nowy rząd Ukrainy został powołany przez 64 deputowanych podczas czwartkowego posiedzenia. Na premiera wybrano Siergieja Koreckiego, który zastąpił Julię Świrydenko. W skład nowego rządu weszli m.in. Denys Szmychal jako pierwszy wicepremier i minister energetyki oraz Tetiana Bereżna jako wicepremierka do spraw polityki humanitarnej. Kandydata na ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych wyłonią w osobnym głosowaniu. Oczekiwane są również zmiany w armii, które budzą kontrowersje. Polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty Su-30 nad Morzem Bałtyckim oraz eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że rosyjskie maszyny były obserwowane podczas manewrów wojskowych. Wcześniejsze incydenty dotyczyły rosyjskich samolotów monitorujących polskie systemy obrony powietrznej. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie myśliwce zostały poderwane do kolejnej operacji w odpowiedzi na te działania. Badania wykazują, że samochody elektryczne nie powodują więcej wypadków niż pojazdy z silnikami spalinowymi, jednak charakter tych kolizji jest inny. Piesi są szczególnie narażeni na ryzyko wypadków z elektrykami przy niskich prędkościach. Wprowadzony system Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS, nie zapewnia wystarczającej ochrony dźwiękowej dla pieszych. Proponowane są techniczne udoskonalenia, które mają na celu poprawę dźwięków ostrzegawczych oraz wprowadzenie mechanizmów zapobiegających niekontrolowanemu ruszaniu. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, w którym zginął 37-letni pasażer drugiego samochodu. Sędzia Maciej Mitera zaznaczył, że kara ma na celu ochronę społeczeństwa przed nieodpowiedzialnymi kierowcami, a Żak w trakcie procesu nie wykazał żadnej skruchy. Oprócz kary więzienia, skazany ma również zapłacić odszkodowania w wysokości 300 tysięcy złotych dla każdego z dzieci ofiary oraz 150 tysięcy złotych dla swojej byłej dziewczyny. Wypadek miał miejsce w połowie września 2024 roku. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił dymisję premierki Julii Świrydenko oraz całego jej gabinetu w kontekście napiętej sytuacji wewnętrznej i trwającej wojny z Rosją. Nowym premierem został Siergiej Korecki, były prezes państwowego koncernu paliwowego Naftohaz, który ma zająć się kryzysem w sektorze energetycznym. Decyzja Zełenskiego ma na celu wzmocnienie kontroli nad władzą wykonawczą oraz wprowadzenie niezbędnych reform. Zmiana na stanowisku premiera jest postrzegana jako sygnał dla społeczeństwa i międzynarodowych partnerów, że rząd potrzebuje lidera gotowego do podejmowania odpowiedzialności.

trudnych decyzji w trudnych czasach. Spyrydenko, mimo spekulacji dotyczących nowej roli jako ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, odmówiła przyjęcia tej funkcji. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w kierunku Wrocławia obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożone na lewą jezdnię w kierunku Pyżowic. Równolegle na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce z drogą S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W partii Prawo i Sprawiedliwość narasta wewnętrzny konflikt, a ludzie Mateusza Morawieckiego nie zamierzają podporządkować się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Morawiecki zasugerował, że Kaczyński powinien oddać władzę, co wywołało kontrowersje. Konflikt zaostrza się w kontekście afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w którą mogą być zamieszani współpracownicy Morawieckiego. Młodsi posłowie liczą na spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim, które mogłoby przynieść pojednanie w partii. Były premier Mateusz Morawiecki zadeklarował chęć pozostania w Prawie i Sprawiedliwości oraz rozwijania Stowarzyszenia Rozwój Plus w odpowiedzi na ultimatum partii dotyczące wystąpienia z organizacji o charakterze politycznym. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Morawiecki skrytykował wąską grupę intrygantów, która, jego zdaniem, wywołuje podziały w partii w trudnym okresie. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że członkowie partii muszą podjąć decyzję, czy chcą być w jednej organizacji, czy drugiej, a działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest sprzeczna z celami PiS. Ultimatum na zakończenie działalności stowarzyszeń upływa 23 lipca, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem z partii. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie na odmowę wydania listu żelaznego Michałowi Kuczmierowskiemu, byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kuczmierowski przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wkrótce odbędzie się rozprawa dotycząca jego ekstradycji do Polski. Prokuratura Krajowa postawiła mu zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz niedopełnieniem obowiązków. W toku śledztwa badane są nieprawidłowości w RARS, w tym nadużycia w procedurach zamówień publicznych. Dalsze kroki w sprawie Kuczmierowskiego będą zależały od wyników rozprawy w Wielkiej Brytanii, zaplanowanej na 24 września. Sąd ogłosił upadłość polskiej fabryki Ultinon Motion Poland, co może skutkować utratą pracy przez 600 pracowników. Przyczyną upadku jest kryzys finansowy amerykańskiego właściciela First Brands Group, który boryka się z wielomiliardowymi zobowiązaniami. W zakładzie już trwają masowe zwolnienia, a niektórzy pracownicy rozpoczęli poszukiwania nowego zatrudnienia. Nowy syndyk wzywa do zaspokojenia wierzycieli i kontynuowania działalności firmy przez jak najdłuższy czas. To kolejny przypadek upadłości fabryki w regionie po Equinous Bedyn Poland. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie neosędziów nie przyniesie korzyści dla zwykłych Polaków. Według słów profesora Macieja Gutowskiego, adwokata i wykładowcy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor wskazał, że prawnicy w Polsce często działają jak politycy, co wpływa na niezależność sądownictwa. W praktyce, gdy

obywatel złoży wniosek o wyłączenie neosędziego w Sądzie Najwyższym, może napotkać na odmowę, ponieważ neosędzia mogą nie uznać wyroku TSUE. W przypadku, gdy sprawa trafi do starego sędziego, ten może uznać wyrok, co wprowadza niepewność w procesie sądowym. Działania te mogą prowadzić do sytuacji, w której obywatele nie mogą polegać na przewidywalności rozstrzygania swoich spraw. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w kierunku Wrocławia obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożony na lewą jezdnię w kierunku Pyrzowic. Równolegle na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce z drogą S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Coraz więcej osób inwestuje w prywatne strefy wellness w swoich domach. CEO staje się nowym standardem życia. Tworzenie takich przestrzeni umożliwia relaks i regenerację bez potrzeby wyjazdu. W obliczu intensywnego życia, komfort i dobre samopoczucie zyskują na znaczeniu, a domowe spa staje się istotnym elementem stylu życia. W Rosji z powodu poważnego kryzysu paliwowego zmarli dwaj emeryci w kolejkach na stacjach benzynowych. 80-letni mężczyzna zmarł w Łyświe, a wstępna przyczyna to niewydolność serca. W Pietrozawodsku potwierdzono śmierć 75-letniego kierowcy, jednak ministerstwo nie ujawniło przyczyny zgonu. Kryzys spowodowany jest utratą 40% mocy przerobowych rafinerii po atakach dronów, a w lipcu wydobycie ropy w Rosji osiągnęło najniższy poziom od 2005 roku. Pani Patrycja, właścicielka domu w Strzelcach Opolskich, po 11 latach spędzonych w Anglii wróciła do Polski, by odkryć, że jej byli teściowie nie mają zamiaru się wyprowadzić. Kobieta użyczyła im nieruchomość przed wyjazdem, jednak po rozwodzie chce odzyskać swój dom. Obecnie mieszka tylko w jednym pokoju, a sprawa o eksmisję teściów jest na początkowym etapie. Policja potwierdziła, że pani Patrycja ma prawo przebywać w swoim domu, ale do czasu uzyskania prawomocnego wyroku jest w trudnej sytuacji. Prokuratura zdobyła nowy dowód w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, który dotyczy miejsca i czasu jej zniknięcia. Prokurator Eryk Stasielak poinformował, że nie jest to zeznanie świadka, a dowód związany z parkiem Reagana, gdzie kobieta była widziana po raz ostatni. W aktualnym etapie śledztwa wykorzystano georadar do poszukiwań w Pomorzu, a obszar poszukiwań został precyzyjnie wskazany. Prokuratura pracuje nad potwierdzeniem lub wykluczeniem różnych wersji związanych z zaginięciem sprzed 16 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia Polonia Connect oraz zapowiedziało kontrolę konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026. Decyzja ta jest reakcją na ustalenia Wirtualnej Polski, które wskazują, że organizacja mogła otrzymać blisko 2 miliony złotych, mimo że wcześniej działała pod inną nazwą i nie miała doświadczenia w pracy z Polonią. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości resort skieruje zawiadomienie do organów ścigania. Ministerstwo planuje także wprowadzenie zmian w modelu finansowania działalności polonijnej, aby zwiększyć przejrzystość i efektywność wydawania publicznych pieniędzy. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W wieku 53 lat zmarł profesor Piotr Oczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznawany za wybitnego filologa i autora książek, który specjalizował się w filologii niderlandzkiej oraz historii sztuki. Jego prace, w tym popularny przewodnik Pocztówki z Mokum, wzbogaciły polską literaturę o istotne analizy kultury niderlandzkiej. Redakcja miesięcznika Znak podkreśliła jego niezwykłą wrażliwość i wpływ na uczniów oraz czytelników. Wkrótce planowane jest wydanie jego ostatniej książki, nad którą pracował w ostatnich miesiącach życia. Włoski sąd skazał 32 osoby w związku z katastrofą mostu Morandi w Genui, która miała miejsce w 2018 roku i doprowadziła do śmierci 43 osoby. Najwyższy wyrok, wynoszący 12 lat pozbawienia wolności, otrzymał były szef spółki Autostrade per l'Italia, oskarżony o zaniedbanie stanu technicznego mostu. Prokuratura wskazała na opóźnienia w pracach konserwacyjnych, mimo generowania przez spółkę zysków. Odczytanie wyroku odbyło się w milczeniu, w obecności około 400 osób, w tym bliskich ofiar. Obrońcy oskarżonych twierdzą, że przyczyną tragedii była wada konstrukcyjna, a nie zaniechania w konserwacji. Mykhajło Fedorow zrezygnował z funkcji ministra obrony Ukrainy po konflikcie z dowódcą armii, generałem Oleksandrem Syrskim, z którym publicznie się skrytykował. Generał Syrski podziękował Fedorowowi za jego pracę, wskazując na potrzebę skupienia się na strategii wojennej. W Kijowie miały miejsce protesty, w których tysiące obywateli domagało się powrotu Fedorowa na stanowisko oraz dymisji Syrskiego. Fedorow zasugerował, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wysłuchać głosu narodu w tej sprawie. 20-letni obywatel Ukrainy złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Mężczyzna usłyszał zarzut niestosowania się do zakazu i trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 5 lat więzienia oraz możliwość wydalenia z Polski. Sprawa została przejęta przez Straż Graniczną. Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, odpowiedział na krytykę in vitro ze strony Tadeusza Rydzyka, który określił tę metodę jako zabijanie dzieci. Czarzasty zaznaczył, że dzięki in vitro urodziło się 15 tysięcy dzieci, co przynosi radość wielu rodzicom. W swojej wypowiedzi zarzucił Rydzykowi brak wiedzy na temat wychowania i rodzenia dzieci. Wypowiedzi Rydzyka spotkały się z krytyką, a rządowa pełnomocniczka określiła je jako ewangelię nienawiści. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day. All night long, we play for you the best music. This is Radio DHT.
2: Let's go.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. François Hollande, były prezydent Francji, rozważa powrót do polityki w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jego kadencja w latach 2012-2017 zakończyła się z najniższym poziomem poparcia w historii, wynoszącym 4%. Mimo krytyki, jego wizerunek uległ poprawie, a 49% respondentów ma pozytywne zdanie o nim. Sondaże wskazują jednak, że jego szanse na wygraną są minimalne, uzyskując mniej niż 10% poparcia. Hollande unika udziału w prawyborach socjalistów, licząc na słabość innego kandydata. Jacek Sasin zaapelował do środowiska Mateusza Morawieckiego o rezygnację z niepotrzebnych stowarzyszeń, podkreślając potrzebę jedności w prawie i sprawiedliwości. Były minister aktywów państwowych zaznaczył, że nie warto rozbijać partii dla jednego grilla, wyrażając wiarę, że Morawiecki i jego koledzy podejmą decyzje na rzecz jedności w trudnych czasach. Sasin odniósł się również do planów Morawieckiego dotyczących stowarzyszenia Rozwój Plus, zachęcając jego członków do działania w ramach prawa i sprawiedliwości. Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki ministra obrony Ukrainy generałowi Dżuchenowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Generał Chmara ma doświadczenie w operacjach uderzeniowych, co jest istotne w kontekście obrony kraju. Po zakończeniu procedur prawnych, Zełenski planuje zwrócić się do parlamentarzystów o poparcie dla kandydatury Chmary. Zdymisjonowany minister obrony, Michajło Fedorów, potwierdził konflikt z naczelnym dowódcą armii, Oleksandrem Syrskim, a po jego odwołaniu miały miejsce protesty w Kijowie. Sąd w Częstochowie orzekł, że policja użyła wadliwego radaru. CEO prowadziło do niesłusznego odebrania prawa jazdy kierowcy, za co musi zapłacić ponad 15 tysięcy złotych. Emerytowana funkcjonariuszka Agnieszka twierdzi, że działania policji wobec niej są zemstą za to, że odmówiła zatuszowania innej sprawy związanej z lekarką. Policja planuje kontynuować poszukiwania winnych, mimo przegranej w sądzie. Sąd uznał, że odpowiedzialność za błąd spoczywa na policji, a nie na funkcjonariuszce. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, przyznał, że administracja Trumpa źle zarządzała ujawnieniem akt Jeffrey'a Epsteina, zrzucając odpowiedzialność na ówczesną prokurator generalną, Pam Bundy. Vance stwierdził, że Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskich i izraelskich służb wywiadowczych, jednak nie przedstawił dowodów na te twierdzenia. Podkreślił, że administracja powinna była ujawnić materiały od razu. CEO mogło zapobiec wzrostowi niezadowolenia wśród zwolenników Trumpa. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT. Today's hottest hits. DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Jarosław Kaczyński skrytykował ultimatum dla członków Prawa i Sprawiedliwości dotyczące członkostwa w stowarzyszeniach oraz działania Mateusza Morawieckiego. Podkreślił, że może dojść do rozłamów partii, co nie zależy jednak od niego. Krytyka dotyczyła Stowarzyszenia Rozwój Plus, które może prowadzić do problemów finansowych i podziałów wewnętrznych w PiS. Kaczyński zwrócił uwagę na ryzyko naruszenia zasad finansowania partii przez zewnętrzne podmioty oraz potencjalną utratę

0: zdania. Na Kotelnicy Białczańskiej doszło do poważnego wypadku rowerzysty, w wyniku którego konieczna była akcja ratunkowa. W działania zaangażowani byli ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce Tatrzańskiej. Ze względu na trudny teren, wsparcie udzielili także ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Sokół. Akcja ratunkowa obejmowała liczne służby, które zareagowały na miejsce wypadku. Mykhajło Fedorow zrezygnował z pozycji ministra obrony Ukrainy po publicznym konflikcie z generałem Oleksandrem Syrskim, któremu wcześniej zarzucił potrzebę dymisji. Generał Syrski podziękował Fedorowowi za jego pracę, wskazując na konieczność skupienia się na strategii wojennej. W Kijowie tysiące obywateli protestowało, domagając się powrotu Fedorowa na stanowisko oraz dymisji Syrskiego. Fedorow zasugerował, że prezydent Wołodymyr Zełenski może usłyszeć głos narodu w tej sprawie. 20-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policję za prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu. Mężczyzna przekroczył prędkość, co doprowadziło do postawienia mu zarzutu niestosowania się do zakazu. Grozi mu kara do 5 lat więzienia oraz możliwość wydalenia z Polski. Sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Straż Graniczną. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że głównym zadaniem nowego rządu, na czele z premierem Serhijem Koreckim, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz przygotowanie kraju na nadchodzącą zimę. Zełenski podkreślił doświadczenie Koreckiego w sektorze energetycznym oraz jego osiągnięcia w Uknaftie. Prezydent zaznaczył konieczność inwestycji w zdolności obronne, aby skutecznie przeciwdziałać rosyjskiej ofensywie. Zapowiedziano także zmiany współpracy z sojusznikami i przyspieszenie realizacji porozumień. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyczyniają się do przywracania praworządności w Polsce. W mediach społecznościowych wskazał na dwa ważne wyroki TSUE dotyczące testu niezawisłości sędziów, które kwestionują wpływ polityków na nominacje sędziów Sądu Najwyższego. Rzeczniczka TSUE Tamara Ciapeta podkreśliła, że skład orzekający w Sądzie Najwyższym z neosędziami nie jest niezawisłym ani bezstronnym sądem. Żurek zaznaczył, że niedługo Sąd Najwyższy będzie Sądem Najwyższym. Argentyna oskarżyła Wielką Brytanię o wojskowe wtargnięcie brytyjskiego okrętu HMS Medway na jej wody, co miało miejsce w lipcu. Komunikat argentyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ukazał się tuż po wygranym meczu z Anglią w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Rząd w Londynie zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że Buenos Aires zostało wcześniej poinformowane o rejsie jednostki. Po meczu argentyńscy piłkarze pokazali transparent z napisem „Malwiny są argentyńskie”. CEO zostało uznane za naruszenie przepisów FIFA. Prezydent Argentyny Javier Milei podkreślił, że kwestia wysp powinna być rozwiązywana na płaszczyźnie dyplomatycznej. François Hollande, były prezydent Francji, rozważył

0: wyborami. Wieloletni operator promptera w Białym Domu został zawieszony na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, po tym jak wyszło na jaw, że wzbogacił się, obstawiając zakłady dotyczące treści jego przemówień. Rzeczniczka prasowa Caroline Leavitt poinformowała, że mężczyzna, który pracował w Białym Domu od 2016 roku, zarobił ponad 100 tysięcy dolarów dzięki posiadanej wiedzy. Amerykańska Komisja do Spraw Handlu Kontraktami Terminowymi prowadzi śledztwo w tej sprawie, a podejrzana aktywność została zarejestrowana na rynku prognoz kalszy. Leavitt podkreśliła, że działania operatora są głęboko niefortunne i haniebne. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio THT.

0: przez zewnętrzne podmioty, zaznaczając, że takie działania są nie do zaakceptowania. Elon Musk określił Marine Le Pen jako ostatnią nadzieję Francji, co skłoniło przedstawicieli Zjednoczenia Narodowego do reakcji. Rzecznik partii, Laurent Jacobelli, zgodził się z oceną miliardera. Jednak podkreślił, że partia nie poszukuje wsparcia z zagranicy, a opinie zagraniczne nie mają znaczenia dla Francuzów. Ponadto europoseł Thierry Meriani zaznaczył, że Zjednoczenie Narodowe nie prosiło Muska o rekomendacje, mimo wcześniejszego nominowania go do nagrody imienia Sacharowa. W odpowiedzi na obawy dotyczące potencjalnego wpływu Muska na debaty wyborcze we Francji, rzecznik francuskiego resortu dyplomacji zaapelował o monitorowanie jego platform medialnych. W kontekście zbliżających się wyborów w 2027 roku, wpis Musk został przez niektóre media określony jako oficjalne poparcie dla Le Pen. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie, co oznacza już szóstą noc uderzeń z rzędu. Centralne dowództwo Stany Zjednoczone zaznaczyło, że celem tych działań jest osłabienie zdolności militarnych Iranu, który naruszył wcześniejsze porozumienie dotyczące ataków na statki handlowe w cieśninie Ormaz. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Levitt, potwierdziła, że Iran prowadzi negocjacje ze Stanów Zjednoczonych, a prezydent Donald Trump pozostaje otwarty na rozwiązanie dyplomatyczne. Dodatkowo, amerykańskie siły wznowiły blokadę irańskich portów, co realizuje ponad 10 tysięcy marynarzy i żołnierzy. W ciągu pierwszych 24 godzin blokady amerykańskie jednostki przekierowały dwa statki handlowe oraz zatrzymały jeden, który nie zastosował się do poleceń. W Kanadzie trwa walka z ponad 800 pożarami, z których 111 jest niekontrolowanych. Największe zniszczenia odnotowano w prowincjach Ontario, Manitoba i Saskatchewan, gdzie spłonęło około 2 400 000 hektarów lasów i pól. W Toronto jakość powietrza osiągnęła alarmujący poziom. Z indeksem zanieczyszczenia wynoszącym 271, CO uczyniło miasto jednym z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Dym z pożarów dotarł także do Stanów Zjednoczonych, zabarwiając niebo w Nowym Jorku na pomarańczowo. Lokalne władze w Nowym Jorku zaapelowały do mieszkańców, aby ograniczyli czas spędzany na zewnątrz, a burmistrz ogłosił rozdawanie darmowych masek z filtrem w wybranych miejscach. Łotwa wzmocniła środki bezpieczeństwa w dwóch obiektach infrastruktury krytycznej, w tym wokół zapory hydroelektrycznej na rzece Dźwinie oraz w podziemnym magazynie gazu w miejscowości Incukalns. Premier Andris Kulbergs podkreślił, że decyzja była wynikiem danych służb wywiadowczych, które wskazują na zagrożenie ze strony Rosji. Szef rządu zwrócił się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o pomoc w wzmocnieniu obrony powietrznej oraz zwiększenie liczby żołnierzy na terenie Łotwy. Kulbergs zaapelował także o szybkie zintegrowanie nowego systemu przeciwdronowego ze systemami obronnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: words in heavy doses.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w kierunku Wrocławia obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożone na lewą jezdnię w kierunku Pyżowic. Równolegle na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce z drogą S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W Budapeszcie rozpoczęła się 30-dniowa operacja policyjna, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Premier Peter Magyar wskazał na kluczowe lokalizacje interwencji, takie jak centra rozrywki oraz stacja kolejowa Rákosrendezo. W ramach działań zaangażowane będą służby społeczne i medyczne, które będą zajmować się problemami bezdomności i uzależnień. Burmistrz Gergely Karácsony zapowiedział wzmożoną współpracę administracji oraz nowe formy wsparcia dla osób z problemami uzależnień. Plan obejmuje również zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących przestrzenie publiczne. W czwartek po południu w kopalni KWK Marcel w Radlinie doszło do wypadku, w którym ucierpiał 36-latek. Mężczyzna doznał urazów głowy, w tym obrażeń prawego policzka, szczęki oraz łuku brwiowego. Poszkodowany, będąc przytomnym, został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Sosnowcu, gdzie jego stan oceniono jako stabilny. Lekarze zajmują się diagnostyką obrażeń. W czwartek, 16 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowane liczby to 31, 38, 18, 14, 15 oraz 47. W najbliższym losowaniu Lotto, które odbędzie się 18 lipca, kumulacja wynosi 8 milionów złotych. W tym samym dniu przeprowadzono również losowania gier Mini Lotto, Lotto Plus, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia oraz Multi, z których każda ma swoje unikalne zasady i nagrody. Następne losowania gier odbędą się w najbliższych dniach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rosja traci kontrolę nad Krymem, CEO potwierdzają analizy brytyjskiego tygodnika The Economist. Ukraińskie drony odcięły półwysep, CEO stawia Kijów w korzystnej pozycji negocjacyjnej. Kryzys paliwowy, objawiający się długimi kolejkami na stacjach benzynowych, dotyka również kontynentalną Rosję, a na Krymie brakuje benzyny i prądu. Most Kerczeński, kluczowy szlak transportowy, stał się łatwym celem dla ukraińskich ataków, co dodatkowo osłabia logistykę rosyjskich sił. Całkowita izolacja Krymu może znacząco wpłynąć na przyszłe negocjacje dotyczące zakończenia konfliktu. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire został odroczony z powodu przełożenia meczu z Vancouver Whitecaps, który miał się odbyć w czwartek. Spotkanie zostało przeniesione na 6 października z powodu złego stanu powietrza, spowodowanego dymem z pożarów w Kanadzie. Lewandowski, który podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire po rozwiązaniu umowy z FC Barceloną, zaznaczył, że jego występ

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Amerykańscy Marines przeprowadzili w czwartek abordaż tankowca MT Wenyał w Zatoce Omańskiej, co jest pierwszą taką operacją od przywrócenia blokady irańskich portów. Akcja, określona jako abordaż weryfikacyjny, miała miejsce na statku płynącym pod banderą Wysp Cooka. Działania te mogą wpłynąć na bezpieczeństwo transportu morskiego oraz ceny ropy na świecie, zwiększając napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone zaznaczyło, że wody w cieśninie Ormas są otwarte, z wyjątkiem statków naruszających blokadę. Przywódca jemeńskich rebeliantów Huti, Abdul Malik al-Huti, ostrzegł Arabię Saudyjską przed konsekwencjami dalszych ataków wojskowych, zapowiadając uderzenia na saudyjskie cele, jeśli ofensywa przeciwko jego grupie będzie kontynuowana. Rebelianckie działania są odpowiedzią na wcześniejsze ataki, w tym ostrzał lotniska w Sanie. Grozi również blokada kluczowych szlaków morskich, co może wpłynąć na handel morski. Ataki na saudyjską infrastrukturę energetyczną mogą prowadzić do znacznych strat w wydobyciu ropy. W powiecie lubartowskim doszło do dwóch tragicznych utonięć w ciągu jednego dnia. W Przytocznie, wieczorem, w stawie znaleziono ciało 44-letniego mężczyzny, którego nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Rano w chlewiskach, w rzece Wieprz, zmarł 70-letni mężczyzna, którego również nie udało się ocalić. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą śledztwo w tej sprawie. Służby apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, podkreślając, że nawet znane akweny mogą być niebezpieczne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył generał Czuchenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra obrony, zastępując Michała Fedorowa. Chmara, dotychczas kierujący Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, ma kontynuować reformę sektora obrony oraz zapewnić oczekiwane rezultaty.

Kobieta domu w Strzelcach Opolskich. Po 11 latach spędzonych w Anglii wróciła do Polski, aby odkryć, że jej byli teściowie nie mają zamiaru się wyprowadzić. Kobieta użyczyła im nieruchomości, gdy wyjeżdżała, jednak po rozwodzie z mężem stara się odzyskać swój dom. Obecnie, do czasu zakończenia sprawy eksmisyjnej, ma do dyspozycji tylko jeden pokój i nie może korzystać z kuchni. Sprawa jest na wczesnym etapie, a pani Patrycja czeka na prawomocny wyrok. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosyjskie siły przeprowadziły atak powietrzny na Odesę, w wyniku którego zginęły 2 osoby, a 8 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, przedszkole oraz infrastruktura cywilna. Alarm powietrzny ogłoszono około godziny 22, a pocisk trafił w 3-piętrowy budynek mieszkalny. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i znajomość lokalizacji schronów. To już 7 dzień rosyjskich ataków na Odesę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed upałem, który może zagrażać zdrowiu i życiu. W niektórych regionach, takich jak województwa lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie oraz mazowieckie, prognozowana temperatura wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Alarmy obowiązują do godziny 20 w piątek, a w związku z tym zaleca się dużą ostrożność oraz śledzenie komunikatów służb ratowniczych. Oczekiwane są także zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, w tym utrudnienia w ruchu drogowym oraz możliwość odwołania imprez plenerowych. Pacjent, który spędził 3 dni na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej w Poznaniu, został obciążony opłatą parkingową w wysokości 1350 ZL po opuszczeniu szpitala. Pomimo zgodności z regulaminem, kwota ta wzbudziła kontrowersje, a pacjent nie mógł uzyskać odroczenia płatności, czekając w trudnych warunkach. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu wyjaśnił, że parking jest przeznaczony głównie do krótkotrwałego postoju, a Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że usługi parkingowe nie są finansowane z publicznych środków. Kierowniczka biura dyrekcji szpitala poinformowała, że pacjent ma możliwość odwołania się od naliczonej opłaty, a informacja o anulowaniu kwoty została przekazana po złożeniu wniosku. Cypryjskie służby aresztowały ojca 3-latka, który zmarł po upadku z 4. piętra hotelu. Dziecko zostało natychmiast przewiezione do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Mieszkańcy wyspy wyrazili oburzenie na działania policji, a adwokat ojca stwierdził, że mężczyzna cierpi z powodu niewy traumy psychicznej i nie miał możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec aresztowania. Prawnik domaga się natychmiastowego zwolnienia mężczyzny z aresztu, wskazując na konieczność poinformowania 5-letniej córki o stracie brata. Policja ustaliła, że wypadek był skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia. W rejonie tureckiego Bodrum przybiły jachty rosyjskich miliarderów, w tym 71-metrowy superjacht Victoria, który w praktyce należy do Władimira Putina. Wśród innych jednostek znajdują się statki należące do Romana Abramowicza oraz szefa Lukoilu Wagita Alekpierowa. Jachty oligarchów były wcześniej konfiskowane w wyniku sankcji nałożonych przez państwa europejskie po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Obecnie wody wokół Bodrum stały się miejscem koncentracji floty superjachtów, co może wskazywać na ich próbę unikania dalszych aresztowań. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.